0: Let us
1: yes, Oluawa.
0: Yes.
1: Banu.
0: Mercy.
1: Eh, Eko.
0: Lagos.
1: Stadium ganti kun la
0: ta. The stadium the field is yesterday.
1: But to ba sin gbo mi
0: bayi. But if you can see hear me.
1: Abo se gbo mi.
0: Oh, you are just hearing today.
1: National Stadium.
0: National Stadium.
1: Suru
0: Lere.
1: Lagos.
0: That's where we are meeting.
1: Ayaya. So la le.
0: Biji legeto.
1: My leader.
0: Mi bo se.
1: Egba iran lowo. Egba iran. Eke. Ilekun si. Allah nu wa mi ri. Angeli anu.
0: Angel of mercy.
1: Wa mi ri.
0: Locate me.
1: Ilekun si.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am